0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-a. Penso con sueño para si.